0: Yeswe ibyo byiza numvise mwabifashijwemo nabande
1: ibyo byiza wumvise twabifashijwemo na Artemo Pro wo kwiryo shengero nyene
2: anapanika mikono
3: sauti moja
2: kitendo kwa watu wote.